nocy we dnie, jak jest ku mnie, dusza i serce mocno bije. Ratujcie mnie, ja ją tak chcę, gdy nie dostanę, zaszczelę się. Muszę mieć ją, dzwony dzwonią, więc do ołtarza nasz wołają. Ksiądz ją widział, nawet klęknął i przed ołtarzem się przeżegnał. Mówi: Boże, przeproszę mnie, co mam w myśli, co mam w głowie. Ratujże mnie,

0: Jutro ciebie zobaczę. Będę gotowy, lecz nie domowy. Czekaj, jak ja zacznę.
1: If you're not 100% completely satisfied with this product, please send it back and we'll return your money. Grizzly Internet Streaming.